Jameson Blantom statuje medale do dżęstniejszego dnia. Nimo to chodzisz, zjest Christine Merz, wiesz, nie dam zaspiewa. Hanka Rejce na tyś podla, was postrowi przyje dobre rani, a Michał Cysz, bo tajna powieść, na jasnym czytno.

czyjś posel nachodzi na jeli macie czynca. Posle nie dowoluje, czyj na wodpunżele punże, potom zaso los 4 minciny do napu 6. No a ja czynca rano, wszako dyż nadzieju, bo jedu potom tyż rady poskam z czelak SWR, po takim juho zapadny z czelak, to tyż zawno prawniski, a tam haj sobi na przykład tyż lubia moderatorojo, jak tam wusowania se sprzyhotuje, dla to tyż rady tam tyż im zleduju, a to bych ju dżęca rano żno, wosibite pojeszcze, kiś su krótko dostyrjoch menujcy wozjewilni, a to mużo rejeny szrec, zo możemy wiesowi być, zo nimamy so tu w naszym regionie ze slesnymi wohyniemi biedzić. Menujcy tam dżęca rano moderato na to skiedźbniu, zo maja lucho we porąckowe stwalskie, a to we miestaczku Hürtgenwald, cyle dokładnie tam tyż we wiesnym albo miestczanskim dzielu Gaj, nydom swoje domskie, a tyż bydlenia wopuścić, a to lesneho wohenia dla kisz so jara, jara strachoczywie k wiest, lepe prajne mału miestaczku przybliżuje, jeno iż 500 metrów je tam wohen zdalene, a wunie woprawdzie jasnie namowiał, zo maja ludzo spysznie swoje zmachy spakować najnuzniejsze wizo dokumenty do tosze, niż to drobnych pieniędzy hewak proszu si tyż tak prajesze hubu zaszlawacz, zo niebo chudobieli haj zadychacz tam smert, a tak potom spieszne tyż domskie wopuścić. Po takim to są rańsze informacje tam wyporynsko-westfalskie, a to możemy so woprawdzie wieselić, a wieseli być, zo nimamy so biedzić ze lesnymi wohyniemi kisz woroża nasze statoki. W imieniu do napu szeszczy się Maty Cysz, nydom ze spojeszczami ze Serbskiej Łużycy z dybką napu szeszczy to podziewa.

Si mi chino do cibili ki naš jes? Što so stava kunc tijen ja? Přirodoškitna stacija nesvačit bo přeprošuje naturu fotografovanja, a to fotografovanja vrjosa, kiž minuce hižo tiž podželnje kčeje. Nedželu po takim zajucišim mjest dževečih a pošiponju jene zetkanje je ve Poupice, Halbendorf, Spri, tam ši lisni šuli. Prošu tak organizatorio menja si nakribitnik z ništo malim kježi sobu přinesč a bo sebe tiž krute čri nic nekakih zan na letach poszło. Niedzielu je też zelowa niedziela w Kloszterskiej Zarodzie w Pančicach Kukowie. Tam nie możecie się jenoś naszczipać a sobą się związać lakę zela do kwieczelu na przykład, albo też do wieńcu, ale tam zmienia też ekumenijską nutoność, na której co zela żonuje. A propos zela żonuje, tutaj żonuje co też Jutze, na dopódniejszych kemszach w Różyńcze, wszyscy katolscy wieriwi, swiecza tam minucy swiedzień Marię do niebies zacza ze serbskim Bożym szu, też ze zelowym pożonowaniem. W severo-czeskim Wilemowie wspomina ja tam lice na 300. rocznicu posvědčenia tamnišeje cirkvi Marie do nebe zača dole gajštež 200. obstače putnikovania k sviatnici a to chcejža tež vosvědčič se svosebitými kemčemi júce 15. augusta a vosebe v bychu so tam tež přes vopit ze serbskeje Vúžice veselili. A we Kruščicach to chceme dženca poladać tam za bulom honja, od popřipódnia jenej tam chcedža započeć z serbským superkapom Modžine D a potom pundže dále z serbským derbijom SJ Kruščice Sokol Ralbice Hoki a večer maja potom tam svedžen.

0: Ktoś chce ty przyjeść dziec.
1: Yeah. Przyjusej, co nie kstaniesz ty.
0: Oh.
1: A czchuniesz sy.

0: same naše dzieci, kiś zawiesz, czy jeszcze spinka, ja no, aj starsi na nosu, iż ostaneni. Dzieta, woga, tyżki, su po całte, iż opobyli, a sprzyjotuja. Jeszcze raz rańczy w lidok, snedani, mięczynu pobytl, knasy doma.
1: Nakładne auto?
2: A mieszała!
1: Twaria zromadnie?
3: Na naszym twarniszczu!
1: Bagoro! Mieszto je na dywidzenca inak.
2: Mienisz nakładne auto? Bago ma 4 kolesa? Wulku, łopacz?
1: Nie, to ja nie mienił. Masz przy szpihelach a na łopaczy niešto vísajo.
4: Nie je to riane?
2: Ha, lute lampionki. Jeden, dvaj lampionkaj, tři, štyri lampionky.
1: Päť lampionkov miešava.
4: Sem je namakal v kisče předomským. A tam ste ešte k sobu začú.
1: A čeho dla... Se so z nimi vupešil?
4: A, takéž je to riane.
1: Ale lampionky, sú tola za názemu. Deštieči z nimi podrohach čaja a spievaja.
2: Ach, študa, dopraj nakladné auto.
4: Ach, nesmím to so z nimi pešiť.
1: Haj, zakazané to viezo nie je. Ale no haj, vupada nezvučené.
2: Ach, nech noš so baga z nimi pyši, když to jemu chce. Snano namakame popuču na tvarnišče ište dalše kiste.
1: Na to ja neladam.
4: Čo dva da nic? Pojče na tvarnišče.
1: Što da tak nale božiš, bagoro?
4: No, tam je dalša kista.
2: Zemské girlande a balonky, o bagoro, mám tiež girlande okolo tebe zvič.
4: Oh, to však by rejne bylo.
1: Ale je nepraktické. Kada chceš potom dživať?
4: No snano, vozmiš je ty nakladné auto.
2: Na ja doby moje miša dvoverčeč, za mne so girlande nehoďa. Ja môžu si balonk přiviazať. Ale tebie gelande mylili nie byś u nakładne auto.
1: Ach, tajkale nie trzeba usza pycha.
2: O, puj no.
1: Na, naj, moje dla.
4: Naj, ja powiesnu ci gelandu prytku w dorjo k dorjam.
2: Krasne, nitko sme prawa nazemska babria. Ladecze, tam lepszy do pistowarskie dzieci.
4: Wone nam kiwaja.
2: Zavisče, dokež staj tak rinje vupešenaj. Aj,
4: što tajki lampion šo vučini? Pojte, strovime ich tež. Halo.
1: Halo.
4: Halo. Halo.
1: Halo.

zacznij do posiedemyś. No a jako jest to kulturna zahroda tu w mieście, bo zrodziłam ja. To Julu tak sformuluję. No to niektórzy szkoli prawa, a co niż to budzie. Kiedyś takie, jo, niektórzy szkoli ma pon swoje dwile, ale to możesz więc. Kulturna zahroda tam pod w Srbsko-Ludowa ansambla je woblubowana. No maja tam szako też tojś to poskitku po sobie też hudźnych rejowanskich, a to wyszelakich żangrach. A gdyż chcecie co nastawić na serbski wieczor albo ze serbskim interpretom. No to jeszcze proszę ni do kulturnej zachody na osobity koncert, a to ze srokotakom. To je nasz kolega Milan Grojlich, kiś tam ze słucznymi kolegami wustupi, a zmyje tam też niekotru szkoli stuczku za was sprzyhotowanu. Potajkim rokotak tun wustupi jutze napu wosemich we kulturni zahodze we budżenie. Jednacze mięciu no posegnie.

0: Biedelknabosom. Przedstawia hudźbnych festiwalu nie może organizatorojo jace przewieźć kuszty za produkcję a ze skutkowanie tutych suwezaszych litach. Tak jara stupali, że może se to lidmasztu hiszcze dowolić. To pak nie potrzebuje miasto mieno szmałe festiwale, ale też świecze, na przykład tak mienowane Highfield Festival, kiż je miastem skoro 30 lat stara. Tutun kunst tydzień jest wun posledni krucz przy Sztomtalskim jezore Balalipska wotmeje, czeho dla, a z cyma zladuje Szymon Hiduszka na njun roczow.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko. Reni Highfield Festival wird mir so jeat na czysto wosoma dziewięćdziesiąt we hohen Feldenje, w Durinskej. Dohodlat isch mir no Highfield. Wod spoczatka sembi Festival runo czasnie za hućtne skupiny, gajstisch za DJ-je woterjene, a wustupoali su tam tisch mierzynarodnie znaczy wumiutze. Szymon Peter Cysz jest w tych prynich letach na zariadowaniu w obczeliu.
2: Nikak jest o tym organizatorom poradziło tutaj wulkę mienia do wukoda wabić. A za nas feno bieżę to wulkot na składność się mnoho takich sławnych skupin za, no hej, tak jak wspomniane tu nie fęk w obladać. A dopomnił so też na tą krasną atmosferę, szakostejsze jewiszo tedom nudom przy jednym jezore, a przylad was postejsze z żyla w piesku. A Byrnysz so przeważnie na skupinu rockowej hudźby wieselił, w ostatnie mi miastru im koncert elektroniski hudźby we pomiatku. A to bieše skupina Faithless ze svojim hitom God is a DJ. Tam sme potom šice soborejovali.
1: Tež Kristofi Cyži so runje tuta mešenca hučbe ljubi.
3: Ha, to je vizo nešto, što ješ ne na drugih festivalach nima.
1: Vun je so na festivalu viacore raze po 2010 vopčeliu. Po takim potem, że są organizatorojo event na leżoność Sztomtalsko jezora przepołożili. W osobie waży się wun atmosferu zwonka jewiszczowego areala na stanowaniszczu.
3: Dokąd się ludzi tam z tych autami chore nie może niekiekie wulkie audio przyprawy subozać, a tam haru czynsz, albo słysku hudu czynsz, na tym stanowaniszczu jo troszkę mionisza, a tam może jen szunkus bude odpinać, a czan drugich festiwalach.
1: Junu tam była je też Melanie Heinkec, a dokąd so rady na je wopy dopomina, by se poprawom jeszcze raz dojeć chcyła. To pak nitko bożel jac ninje.
4: A to wopchodzi, małku szkoda na nankam, dokąd się to jen wopchodzi rijane festival, ale ja muszę to zrozumieć, dokąd, also nieke z mojo przeczesko krua won, tam teko ludzi nie jedu, tam zaim cel jedno rec nie od tak. Wujki kiesz znano przed litami, a ty nankam dodał ja, ty tamo super rijane festivale, koto mają tam samsne genre.
1: Zawieszcze jest o Flair Festival na wybiu lec menu. To dre przyczynie nowych hości, zubi pak też starszych.
2: Nie boch sam wiatrze na tutun festivalio, na tamny kajsz Hurricane, aber Rock am Ring, dre bulle, a znano je pak tuta starsza, swierna generacja też jara ważna za przeżywienie tego festivala.
1: Za klitu su organizatory o najprede raz przestałku przypowiedzili. Jak potem dale pądże, jeszcze nic tu nie wie.
5: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
0: Niech so wam w osobite wokomiki spodobaja. Cimiczyny pobiedl k nawosom.
6: Hej, szefa, rady tak jest czynił.

Stučku nedo mišća raz zarač. To je šon dobra rejovanska hučba, deš do pjatka rano. No i snano. Mova tež raz jenu cevu hodinu spakovač z najljubši rejovanske hučbu. Ma je snano, brče mi to dovolili. Sani Himplova, jeden sa hišće raz podla mjese 8 a 9. A vo sučo močova Mirko Brankačk spiewa, wszako su syczo muczały, pilnie po puczu byli. A gdzie on bez liszki, to ryka, co nie zatyka prytku. Z tobą chcę rejować, Liza Jakštec, a to je Pink.

Der Asch Zoscher se Grommage z nami na Köns Tyżenia Jaselisch, w naszych kulturnych pokazkach z Gönjoszą, co nie dieli na żaden part z komużysz, mimo żnionych swieżyni obejsach gacaka uści cała kopica rydnych koncertu, ustajęcu ulitu albo drogowaniu na was, buszczonarskie, aby stańczo przy radiu, to sużyce Ania Kochoc-Szwarcowa.

0: Augustojske udanše serskiego televiznego magazina Búžeca nie diali przepast, czy RBB telewizji wicze 20 minutu po jadnom se zachopio. Moderator Christian Matej uvitojo vas predny raz na woži. Vinja na historiske pasažierske woži Wilde Ilse duce, kdaraž po nienošem jeździ po Búžeske jazorinje. Przyjeżdżam jaselu nad nowymi kanalami, któreż zwierzą powiednione brunicowe jamy, dopomina moderator na to, aż wiele są ze serskimi stawi z nami ją musiało przed brunicą copnąć. Letzte miliardy, któreż bierze w biegu strukturnej zmiany do Wóżyce, tyju teke serskim projektam, w tom rozgrania se na łoży ze z doktorem Lutzem Laszewskim Wetserskiego Instytuta.
1: Die Lausitz, die sorbische Lausitz und das sorbische im Strukturwandel als Chance auch gesehen?
2: Ein bisschen. Eigentlich ist sie nicht sehr gut integriert in die größeren Prozesse, die hier stattfinden. Es gibt die Förderung für die. Das ist definitiv eine Chance. Das ist definitiv eine Erweiterung der Möglichkeiten, die jetzt für die sorbische Gemeinschaft existiert. Aber es fehlt schon auch noch eine Brücke zu den allgemeinen Planungen und Strukturwandelsdiskussionen.
0: Żywo Serskiego Instytuta przewożyło magazyn Búžica, kogoż wie letosego 5 a 70 letniego obstarza TS Leżyńskie Instytucje. Kamera jo była pedla, ako jo tim wiedomnostniku w Norwegskie uzgeniował sytuację tamnych mężczyzn. Recewiednica Julia Bierinkowa w Instytuta jo była pedla, ako su se ogleda

Kręc tydzienia stoi przed jurymi, a nieco wesebnego burzowet zinsajsznego we picniu, a to jazzowa żywarnicka. Zygar żasu sześć burzowe hali rodnego piaca we picenskiej husie na niemski Hüttenwerk, jazzowa namża z farariom Malkom. Na orgelach grajo Klaus Wilke. Potem uzamieniu gitarista Andreasa Willers, win krednio letosne jazzowe myto Bramborskie Jazzpreis Brandenburg, potom zachopil se jazzowy koncert. Nen to nejżelu mężesza przyszna wesemny part do picenskiego kija, wet dwerniszcza picnio pedzajczo, wet jeżo kuszdu stundu picenska czochta, ten karpfenbumla a zastup a jest ze skarpfenbumla jo zadarmo. Yes.

0: Zakaria.
1: Olé, olé.
0: Žmaucová Polaska.
1: Na kuvy, na kuvy.
2: Toda je so sytnýva.
3: Ujej, ujej.
2: Nie biedzieńc od piekaria.

0: Co akak nieco cynimem, lec malsnie albo pomowem, mecnie albo zlaszka, głosnie albo cicho, dli albo na krótko, nasza dolnosarska rec może to rednie ugronić. Nasze wisanarie, ako pejedaju serski wet małego, su autorce przytom k pomocy, a autorka to ja nasza Maria Ilikowska-Winklerowa, żinca pejżowo juskotanie, a cokanie.
1: Kęć zimy we Dolnej Łużycy zapustuju. Tam a zas ustanu priet kjadnok burskek dwera, zarejuju z gespodariami z jasele a juskaju. Ale etike na kokotach pen witaju krala, a juskaju.
2: Juskaż, to jo ganz laut, juskaż.
3: Juskaż, no, to kasy jasowy, pen juskaż, pare taka, jasy pijany pen juskaje. Ten jo nieka jasowy, ten żinca wiegn juska.
1: Na serskich zwiezieniach dożywiomy cesto takie juskanie.
4: Juskaż, wenie na każdy pad se wiaseliu, a te juskanie szake spiłki spiwaju, a szake refreni, pen gaż su czoszku tyke napite.
1: Gaż su pak, mecnie napite pen nie ich juskot riedny, abo? Ale tyke publikum juska, gaż jo se na przykład koncert spodobał. Psi gledare juskaju, a psi klaskuju.
5: Jo, gaż im spedobala, a pen juskaju, a klaczaju.
1: Rono tak pak na przykład feny kopańce juskaju. Gaż ich mustwo dobytnio, a to jo casy bejnie głosnie. Abo szake rozcięczlone juskocu juhu, juhu. Kto aga wacej meżo juskotaś?
4: Zisi mogu juskotaś. Jo, to są zisi. To są małe głupki, te se juskotają, a nic te stare blaby, jo.
1: Jo, małe zisi z kokocu, a juskocu. Gaż su jasowe. Z tej formą cynitości ugroni już aż se to getują siszej, krotszy cas, albo laszczej. Podobnie se to ma z werbom cułaś. Gaż ja mecnie spim pen casy szake cułam. A te cołania nie są przecej wierne. Cesto su to fantazje.
2: Cołaś, jo? Cołam, pędzia spim, jo.
1: Jomu jo se cołało, aż jo dobył we loto, a jo nie to milionar. Ale gaż si mocny, pen se si wecy casy wec samogo zamżeriu, a krotko pecołkasz, aż to szuszum nie markujesz. Wen jomucny, jomu se cołka, wen dremoco.
2: Cołka się o pampiczku, wecy zacym, żebym spać.
1: Ale net jo zas wecusiony.
0: No jo, pićku, casy, pecołkasz, nie o żadnie nasz kadunicka, jano ja, to nie to nie smieją, albo nie mogu. Zajmne słoka su nam żince zase rozkwadli nasze wejsanarie. Autorce na pomec su byli Anna Fortowa z mesta, Bernhard Natke z Nujes, Alfred Kiercmarik z Pirawoza, a Frycok Szamar z Renowa. Dalszne przynos, kwerzy nasza Sara Skarec, słyszysz o zase za dwa tygodnie.

Ščotorona słyszeli we spiwaria Martina Aitnera, Petki Jacore, Duna, Piwo, pen budu szukne garenia net mimo. W toszczom zmysle mesza przełsza redne kęc tyżenia, to rzece mam Ania Kochoj-Czwarcowa, wetpecowajszą a swieszczadarie.

Derja aż coszo se gromadze z nami na końc tyżenia jaselisz w naszych kulturnych pokazkach z goniożą, co nie diali na żaden part z komużysz, mimo żnionych swieżyni obejsach gacaka uści cała kopica rydnych koncertu, ustajęcu ulitu albo drogowaniu na was, buszczonarska, aby stańczo przy radiu, to służyce Ania Kochoc-Szwarcowa.

Augustojske udanše sarskiego televiznego magazina Bužica nie dijali przepast, czy RBB telewizji wicze 20 minutu po jednom se zachopio. Moderator Christian Matej uvitojo vas predny raz na woži. Vinja na historiske pasažierske woži Wilde Ilse Duce, kadaraz po nienošem jeździ po Bužiske jazorinje. Przyjaszom jaselu na

Kajn z tyżynia stoi poriedk żurimi, a nieco wesebnego burzowet żincajsznego we picniu, a to dżesowa żiwarnicka. Zygar żasu szyś burzowe hali rodnego piaca we picenskej husie na nimski hüttenwerk dżesowa namża z farariom Malkom. Na orgelach grajo Klaus Wilke. Petom uzamieniu gitarista Andreasa Willers win krednio letosne dżesowe myto bramborskie jazzpreis Brandenburg, potom zachopil se jazzový koncert. Nen to nežilu můžeš obšíš na vesibný part do pícenského kýja, ved dvernišča pícňo pecajčo, ved ježo kůždu štundu pícenská čochta, ten karpfenbumla a zastup a jist ze karpfenbumla jo zadarmo.

0: smetana.
1: Die Anna Šecová má ďalšie kultúrne pokazky za vás.
2: Servus. Hojo váš ubiate mino za váš koniec týždňa. Pödlati je pizzainskije namše z jazzom bužoteke sersko-nimska namša ve zvem komoruje z fararjom Sebastian Schlauraf Scheller a z lektorom Hartmutom Leibnerom. Segat veju, pšose kupka serska namša do tamneje serskije cerkvje na badarske droze žasiš. Kjarliže su samo južo gronili, ach došco zvucuvaš mežo v dolnosarskich kjarližach napšikvat južo zvucuvaš numar 100, 5 a 7 žaset, chval togo knieza, abo numar 206 a 6 žaset, žognuj kniežo nas. Dalšny termin za tu nedzielu mamy we Wierenzheim. Tam bužo sletne žien ustajence Open Art Lausitz Biennale. To jest takim sletne žien, żoż myżoszo szake żywa regionalnych miazenimi teke serskich, nimskich a miazenarodnych umiejcu zewszych szpartach tworecego umiejstwa ogledasz. Wjazka Wierenzheim przysłusza dobrio wugoju. Na tamnej gwonej droze Hauptstraße 6 a 7 żaset jotent wör. Chtoż co lubi pobysz węce, a znasz nieco rytnego nakupowasz, myżo na czantarowy markysz. Taki bużo nieżelu we grotku, na marku. Wet wesemich zajcza aż do zegaczych budu tam szake stojnisza na ubieranie. Dalszny czantarowy mark bużo przy Maznikolskim Jazorie blisko Tureja. To bużo wet zega jadnostczych do pieszych. Miestno bużo direktnie przy kempingowaniszczu. Komuż se co, ten myżo se teke kupat hysz, abo jeżnicu, kafe, abo lot kupisz. Za parkowaniszczo tam deżo pak nieco zapwasisz. Teke nieżelu bużo we slepem familiowe swiežin. Zwisk senioro jen organizirujo. To bużo wet zega dweju we toarischnostnym lokalu przy sportniszczu. Wicze, sobotu pak jo dalszne žen, žoš možina kokota vapajo v dolnej Vúžice. To bužo v Ochoze, Strobicach a Rogoznie. Ochozka možina zmaka se zigat viju na svežinske vúce při sportnišču, zigačich zachopijo to retovanie. Vet sedemich bužo disku. V Strobicach bužo na podviju umaširovaš vet nefoktojc na mesta. Zegat viju bužo to retovanie na šošic vúce. Na posterich budu kafe, mlince a tykajns, viacor bužo reja retarjo vet sedemich. Chtoš pšižo veserske drastvie muse jano pomenšone zastup vašiš. A v Rogoznie umaširuju sobotu zega jadnok při sportlarskem domje, vet zega dveju bužo to retovanie při sajnkovanišču s. Zega vesemich bužo reja ve sportlarskem domje. Doš se pak nie zajmujo za vesnu sarsku kulturu, ale skere se zagorijo za to miestčajnske, ten daš se sobotu veto dojse upyrajo. Sarski umjevski kolektiv Vakuum sveši svoj piešlietne jubilej plakala v Rudni, v gumnje Gartenfreuden v Čramojc Maje. Sigačich žotam los. A s tým žitzem vám vjele vjasela ten konc týženja.
1: Jo, a grajo pšilšom vjetro sobu. Gorúce koniec týždňa láže pred nami, už žínca temperatúra maximálne až do 2 čižašča gradu stúpa výče až do 7 čižašča gradu, ale derio, až kde sa pen nežilu ochvažovaš, kde sa skenc nepadaš, na to sa rolnikári a gumniškári jasle a te, ako nelúbujú úsoké temperatúry, po takém dobre miešanie za kúždeko bužo neco pedla.

0: Co akak nieco cynimem, lec malsnie albo pomowem, mecnie albo zlaszka, głosnie albo cicho, dli albo na krótko, nasza dolna saraska rec może to rednie ugronić. Nasze wisanarie, ako pejedaju serski wet małego, su autorce przytom k pomocy, a autorka to ja nasza Maria Ilikowska-Winklerowa, żinca pejżowo juskotanie, a cokanie.
1: Kęć zimy we Dolnej Łużycy zapustuju. Tam a zas ustanu priet kjadno k burske k dwera, zarejuju z gespodariami, z jasele, a juskaju. Ale etike na kokotach pen witaju krala, a juskaju.
2: Juskaż, to jest ganz laut, juskaż.
3: Juskaż, no to kasy jasowy, pen juskaż, pare taka, jasy pijany, pen juskaje. Ten jo nieka jasowy, ten żinca wiegn juska.
1: Na serskich zwiezieniach dożywiomy cesto takie juskanie.
4: Juskaż, wenie na każdy pad se wiaseliu, a to juskanie, szake spiłki spiwaju, a szake refreni, pen gaż su troszku tyke napite.
1: Gaż su pak, mecnie napite, pen nie ich juskot riedny, abo? Ale tyke publikum juska, gaż jo se na przykład koncert spodobał. Psi gledare juskaju, a psi klaskuju.
5: Jo, każdy im spodobala, a pen juskaju, a klaczaju.
1: Równo tak pak na przykład feny kopańce juskaju. Gaż ich mnóstwo dobytnio, a to jo casy bejnie głosnie. Abo szake rozcięczlone juskocu juhu, juhu. Kto aga wacej meżo juskotaś?
4: Zisi mogu juskotaś. Jo, to są żysi, to są małe głupki, te se juskotają, a nic te stare blawy, jo.
1: Jo, małe żysi z kokocu, a juskocu, gaż są jasowe. Z tej formą cynitości ugroniosz, aż se to getują siszej, krotszy cas, albo laszczej. Podobnie se to ma z werbą cułaś, gaż ja mecnie spim pen casy szake cułam. A te cołania nie są przecej wierne. Hmm? Cesto są to fantazje.
2: Cołwaś, jo? Cołwam, pędzia ja spim, jo.
1: Jomu jo se cołało, aż jo dobył we loto, a jo nie to milionar. Ale gaż si mocny, pen se si wecy casy wec samogo zamżeriu, a krotko pecołkasz, aż to szuszum nie markujesz. Wen jomucny, jomu se cołka, wen dremoco.
2: Cołka się o pampiczku, wecy zacym, żeby spać.
1: Ale necz jo zas wecusiony.
0: No jo, piczku, casy, pecołkasz, nie żadnie nasz gadunicka, ja no ja to nento nie smieją, albo nie mogu. Zajmne słoka są nam żince zase rozkwadli nasze wejsanarie. Autorce na pomocu byli Anna Fortowa z mesta, Bernhard Natke z Nujesce, Alfred Kiercmarik z Pirawoza, a Frycok Szamar z Renowa. Dalszny przynos, kwerzy, że nasza saraska rec słyszysz o zase za dwa tygodnie.

0: korzenia.
1: Sarska ceptarka Anna Bollmanova zwiši žinca svej 7 a čižasto bolstak a jej gratulirujú spivarki a spivare kora studnia a sobožíva šare šule za dolnosarsku rec a kulturu. Vestančost rove a jasove. A Janoš Klim zwiši žinca svej 11 bolstak. Jomu gratulirujú učopje jogo familia, redne feriove cas a viasovu bolstakovu runnu jomu žuce a my se přizamknie. Yeah, man.

0: Co budżo niżylu tema w naszym programie, to co my wam jeszcze przerażisz, niżelska moderatorka Diana Szejcowa Groni, co ma prejtk.
1: Myśmy byli dla prednego gornosarskiego feriowego kempa, a gronimy wam, jak jose ten rażił. W Brezuce, w Srejżnej Wóżyce, rednie przy jazorje sutyżiści swój czas przebywali. W Worejcach, w Jacwałkojc, drastwinnym domie, gledaju sled na dwójku tradiciju. Stoletny jubilej su gano svešili, a my słyszymy neželu za šistče. Przyborce drastwinnego doma mają w Worejcach takie aktywne towarzystwo za oplewanie kultury a drastwo srejżnej Wóżyce. A nie gledaju togo dla jano do zachadności, ale mają takie w przychorze hyści wiele prietk. Tema naszego tyżynia jo był natwarenie Barlińskie murie, toż ten datum jo se ga cora letniu k 5 a 6 jase temu razoju. Nieżelu, co my hyści raz obszernie na to gledasz. Nasz autor Sebastian Elikowski Winkler opytajo zaszist tego casa stworisz ze starego rozgłosowego materiala. Wojna propagandy miaze podzajcznemu a podjacornemu żielu niemskie. A wesrysz, te gwosy casowych znanków z Dolnej Wóżyce. Kak suwerni toż ten historyjski cas dożywili. Aktualne powieści a Boże słowo nie smieją fejlować w naszym niżelskim programie, a zachopięk ustrzywania słysza ak przedsy naszym najmłodszym przysłuchariam. Zwierzecna seria jo zase w eksotyjskich krajach duce. Wet elefanta a naupicki budżo my słyszasz. Po takie pisane program ja by se wjaseliwa gaby zaszaltowali. Dybkunie na pojadnok nieżelu startujo wasz serski program.

Rona słyszeli wet spiwaria Martina Eitnera, Petki Jacore, Duna, Piwo, pen budu szukne garenia net mimo. Wytoszczom zmysle, mniejsza przełsza redne kęc tyżenia, to rzece wam Ania Kochoj-Czwarcowa, wetpecowajszo a swieszcza derie.